Radio Rubin. Twoi najlepsi hity. Ustvarjen za poletje, Radio Rubin.